się. Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Groński.
1: Szanowni słuchacze, członkowie i przyjaciele sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Po mszy świętej odprawionej w niedzielę 20 września przez księdza Wiesława Słowika w kościele świętego Ignacego w Richmond, w intencji wszystkich członków, słuchaczy oraz redaktorów i techników w sali klubu Stings odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji polskiej. Sprawozdania koordynatora i skarbnika zostały przyjęte przez aklamację. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Do nowego zarządu na kolejne 2 lata zostali wybrani. Koordynator Zofia Kemp, zastępca koordynatora Zofia Kurusz, sekretarz Renata Suwara, skarbnik Zofia Dublaszewska, członkowie ksiądz Mariusz Han, dr Hubert Rogiński, Ireneusz Kołacz. W imieniu nowego zarządu i swoim serdecznie dziękuję za ostatnie 4 lata społecznej pracy w zarządzie paniom Halinie Bąk i Halinie Graf oraz panu Jerzemu Krysiakowi, który pełnił funkcję skarbnika. Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na zebranie. Koordynator Zofia Kemp. Komunikat radiostacji. Od 1 października bieżącego roku radiostacja przeprowadza doroczny radiatun. Wszystkie grupy etniczne zobowiązane są zebrać minimum $1000 na każdą godzinę programu. Pieniądze są potrzebne do opłacenia rachunków za prąd, wodę, sprzątanie, klimatyzację, telefon, internet, druki, ubezpieczenie, opłatę za licencję radiową i licencję na odtwarzanie muzyki, opłaty pocztowe, modernizację i konserwację sprzętu. Liczymy na życzliwość i szczodrość słuchaczy. Towarzystwo Kultury Polskiej Wiktorii zaprasza do udziału w koncertach i przesłuchaniach półfinałowych organizatorów Wiktorii Nowej Południowej Walii w ramach konkursu polskiej muzyki w Australii Pol Music 2026. 10 października koncert laureatów o godzinie 17. 15 października koncert laureatu Festiwal Polski na Federation Square w Melbourne, godzina 13.30. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Stowarzyszenie Nasza Polonia wraz z organizacjami partnerskimi Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Kołem nr 3 w Melbourne, Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, która przedstawia losy Polaków w czasie II wojny światowej. Otwarcie wystawy w Melbourne miało miejsce w niedzielę 23 sierpnia tego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysboro. Wystawę będzie można obejrzeć we wrześniu w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Montwawelli. Ksiądz Tomasz Nowak z Towarzystwa Chrystusowego i Wspólnoty Parafian z Ady, Geelong i St. Alban serdecznie zapraszają na doroczny, uroczysty obiad parafialny, który odbędzie się w sobotę 10 października w Klubie Polskim w Albion. Początek wydarzenia o godzinie 15. W cenie biletu $45 od osoby, 3-daniowy smaczny obiad i relaksująca muzyka na żywo. Podczas wydarzenia odbędą się loteria i sprzedaż ciast. Wspólnota zapewnia, że będzie to popołudnie, które dostarczy radość i sympatycznych towarzyskich spotkań każdej osobie. Rezerwacje prowadzą Jadzia 0417 776 427 i Teresa 0411 272 116. W związku z przypadającym tego roku 65-lecia Ośrodka Młodzieżowego Polana w Kisville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii obozów, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządu i komitetów. Osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanakemp.org.u. Wspólnota parafialna Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon zaprasza do udziału w kolonii i zabawie, które odbędą się w sobotę 17 października w Klubie Polskim w Albion. Zabawę na parkecie poprowadzi DJ Skandal. Początek wydarzenia o godzinie 16. W cenie biletu $60 od osoby, kolacja, ciasto i kawa. Rezerwację prowadzą Barbara Peric, telefon 0421-019-024 i Ewa Pietkiewicz, telefon 0458-408-681. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskie audycje można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-mail na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

programie przygotowanym przez Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wita Państwa Estera Klauza. Dobry wieczór.

0: Przełożony podczaszek zobaczył, że sen wypełnił się w każdym szczególe. Lecz kiedy został przywrócony do łask króla, nie myślał już dłużej o swym dobroczyńcy. 2 lata później Józef nadal był więźniem. Nadzieja, która zapłonęła w jego sercu, stopniowo przygasała, a do wszystkich doświadczeń dołożyło się jeszcze gorzkie żądło braku wdzięczności. Jednak Boża ręka miała wkrótce otworzyć bramy więzienia. Król Egiptu miał jednej nocy 2 sny, najwyraźniej wskazujące na to samo wydarzenie i zwiastujące jakieś wielkie nieszczęście. Nie był w stanie określić ich znaczenia, a jednak bardzo go niepokoiły. Magowie i mędrcy jego królestwa nie potrafili podać mu wyjaśnienia. Niepokój i rozterka króla rosły, a w całym pałacu narastała groza. Powszechne poruszenie sprawiło, że podczaszy przypomniał sobie własny sen. Wraz z nim wróciło wspomnienie o Józefie i pojawił się nagły wyrzut sumienia z powodu tego, że o nim zapomniał i nie odwdzięczył mu się. Natychmiast poinformował króla o tym, jak jego sen oraz sen przełożonego piekarzy został wyłożony przez hebrajskiego jeńca i jak wypełniły się obie przepowiednie. Dla faraona upokarzające było odwrócenie się od magów i mędrców swego królestwa, by zasięgnąć rady cudzoziemca i niewolnika, ale gotów był przyjąć pomoc od najmniej poważanego, byle tylko jego udręczony umysł mógł doznać ulgi. Natychmiast posłano po Józefa. Zdjął swoje więzienne ubranie i ogolił się, ponieważ jego włosy bardzo urosły w czasie, gdy popadł w niełaskę i był uwięziony. Następnie zaprowadzono go przed oblicze króla. Wtedy faraon rzekł do Józefa: miałem sen, a nie ma nikogo, kto by go wyłożył, ale o tobie słyszałem, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. Józef odpowiedział faraonowi: nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Księga Rodzaju, rozdział 41. Odpowiedź, jakiej Józef udzielił królowi, objawia jego pokorę i wiarę w Boga. Skromnie zaprzeczył, jakoby posiadał wyjątkową mądrość. Nie w mojej to mocy, jedynie Bóg jest w stanie wyjaśnić te tajemnice. Wówczas faraon zaczął opowiadać swoje sny. Zdawało mi się we śnie, jakbym stał na brzegu rzeki. A oto z rzeki wychodziło 7 krów tłustych na ciele i pięknych z wyglądu, a pasły się na łące. A potem wychodziło za nimi 7 krów innych, nędznych i brzydkich z wyglądu i chudych na ciele. W całej ziemi egipskiej nie widziałem tak brzydkich. I pożarły krowy chude i brzydkie 7 pierwszych krów tłustych. A choć dostały się do ich wnętrza, nie było widać, że dostały się do ich wnętrza, bo z wyglądu były brzydkie jak przedtem. I zbudziłem się. I widziałem we śnie, a oto 7 kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednego źdźbła. A oto za nimi wyrastało 7 kłosów suchych, cienkich i wysuszonych przez wiatr wschodni. I pożarły te cienkie kłosy 7 kłosów pięknych. I opowiedziałem to wieszczkom, ale nie znalazł się nikt, kto by mi to wyłożył. Wtedy Józef powiedział do faraona: sen faraona jest jeden. Bóg oznajmił faraonowi, co uczyni. Miało przyjść 7 lat wielkiego urodzaju. Pola i ogrody miały przynieść więcej plonów niż kiedykolwiek do tej pory. A po tym okresie miało nastąpić 7 lat głodu. Nie będzie znać owej obfitości z powodu przyszłego głodu, gdyż będzie bardzo ciężki. Fakt, że sny się powtórzyły, zapowiadał, że wypełnią się one szybko i w sposób pewny. Dlatego teraz kontynuował: niech faraon znajdzie męża rozumnego i mądrego i ustanowi go nad ziemią egipską. Niech faraon tak uczyni i ustanowi nadzorców nad ziemią i zbierze 1/5 urodzajów ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. I niech zbierają całą żywność w czasie dobrych lat, które przyjdą i gromadzą zboże pod ręką faraona, a żywność niech składują w miastach. I będzie ta żywność jako zapas dla kraju na 7 lat głodu. Interpretacja była tak rozsądna i konsekwentna, a polityka, którą zalecała, była tak logiczna i trafna, że nie można było wątpić w jej poprawność. Ale komu miało zostać powierzone wykonanie planu? Od mądrego wyboru zależało zachowanie narodu. Król był zmartwiony. Przez pewien czas rozważał, kogo ma powołać. Dzięki przełożonemu podczaszych monarcha dowiedział się o mądrości i roztropności, jakimi wykazał się Józef w zarządzaniu więzieniem. Było oczywiste, że posiadał on wysoko rozwiniętą umiejętność administrowania. Podczaszy, teraz pełen wyrzutów sumienia, starał się wynagrodzić swą wcześniejszą niewdzięczność, gorąco zachwalając swego dobroczyńcę, a dalsze pytania zadawane przez króla wykazały poprawność jego relacji. W całym państwie jedynie Józef był obdarzony mądrością, dzięki której potrafił wykazać, jakie niebezpieczeństwo zagrażało królestwu i jakich przygotowań należy dokonać, by stawić mu czoło. Król natomiast był przekonany, że jest on najlepiej przygotowany do realizacji planów, które sam zaproponował. Było oczywiste, że towarzyszyła mu Boża moc i że wśród królewskich urzędników nie było nikogo tak wykwalifikowanego, by poprowadzić sprawy narodu w tym kryzysie. Fakt, że był Hebrajczykiem i niewolnikiem, nie znaczył wiele wobec jego oczywistej mądrości i zdrowego rozsądku. Czy znajdziemy męża podobnego temu, w którym byłby Duch Boży? Spytał król swoich doradców. Decyzja zapadła, a zdumionemu Józefowi oznajmiono. Ponieważ Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo tak rozumnego i mądrego jak ty. Ty będziesz nad moim domem, a według rozkazu twoich ust rządzony będzie cały mój lud. Tylko tronem będę większy od ciebie. Następnie król przeszedł do przekazania Józefowi insygniów nadanego mu urzędu. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Ustanowił go panem swego domu i zarządcą całego swego majątku, aby władał jego książętami według swego uznania, a jego starców nauczał mądrości. Podaje 105 rozdział Księgi Psalmów. Wprost z lochu Józef został wyniesiony na stanowisko rządcy całego Egiptu. Było to bardzo zaszczytne stanowisko, a mimo to obarczone trudnościami i niebezpieczeństwami. Nikt nie jest w stanie stać na wyżynach, nie narażając się przy tym na niebezpieczeństwo. Podczas gdy burza pozostawia nietknięty skromny kwiat rosnący w dolinie, potrafi wyrwać z korzeniami majestatyczne drzewo na szczycie góry. Podobnie ci, którzy zachowali swoją uczciwość, prowadząc proste życie, mogą zostać pociągnięci w przepaść przez pokusy, jakie w tym świecie niesie za sobą sukces i zaszczyty. Jednak charakter Józefa zniósł zarówno próbę przeciwności losu, jak i dobrobytu. Ta sama wierność Bogu objawiła się zarówno wtedy, gdy przebywał w pałacu faraona, jak i w więziennej celi. Nadal był cudzoziemcem w pogańskim kraju, oddzielonym od swoich krewnych, którzy czcili Boga, lecz całym sercem wierzył, że Boża ręka kierowała jego krokami, a bezustannie polegając na Bogu, wiernie wykonywał obowiązki związane ze swym stanowiskiem. Dzięki Józefowi uwaga króla i wielkich Egiptu została skierowana na prawdziwego Boga. I chociaż trwali przy swym bałwochwalstwie, uczyli się szanować zasady objawiane w życiu i charakterze czciciela Jahwe. Co sprawiło, że Józef pozostawił po sobie taki zapis o stałości charakteru, o uczciwości i mądrości? We wczesnych latach życia kierował się raczej obowiązkiem niż skłonnością, a uczciwość, prosta ufność i szlachetna natura młodzieńca przyniosły owoc w postaci czynów dojrzałego mężczyzny. Proste i czyste życie przyczyniło się do pomyślnego rozwoju sił, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Związek z Bogiem przez jego dzieła oraz rozważanie wielkich prawd powierzonych spadkobiercom wiary wzniosło na wyższy poziom i uszlachetniło jego duchową naturę, poszerzając jego umysłowe horyzonty i wzmacniając jego umysł tak, jak nie byłoby w stanie dokonać tego żadne inne studium. Wierne skupienie się na obowiązku, na każdym stanowisku, od najskromniejszego po najbardziej znaczące, przygotowało wszystkie jego zdolności do jak najpełniejszego ich wykorzystania. Ten, kto żyje zgodnie z wolą Stwórcy, zapewnia sobie najlepszy i najwspanialszy rozwój charakteru. W 28 rozdziale Księgi Hioba napisano: oto bojaźń Pana jest mądrością, a unikanie zła roztropnością. Niewielu zdaje sobie sprawę z wpływu drobnych spraw życia na rozwój charakteru. Nic, z czym mamy do czynienia, nie jest tak naprawdę małe. Różne okoliczności, z jakimi stykamy się każdego dnia, mają za zadanie wypróbować naszą wierność i przygotować nas do bardziej odpowiedzialnych zadań. Dzięki trzymaniu się zasad w zwykłych życiowych sprawach, umysł przyzwyczaja się do tego, by iść za głosem obowiązku, a nie przyjemności czy skłonności. Umysły poddające się takiej dyscyplinie nie wahają się między dobrem a złem, jak trzcina chwiejąca się na wietrze. Są wierne swoim obowiązkom, ponieważ przez ćwiczenie nabrały nawyku dokładności i wierności. Dzięki wierności w małym nabierają sił, by być wiernymi w większych sprawach. Prawy charakter ma większą wartość niż złoto z Ofiru. Bez tego nikt nie jest w stanie wznieść się na zaszczytną pozycję. Jednak charakteru się nie dziedziczy. Nie da się go kupić. Moralna doskonałość i cenne cechy umysłu nie są dziełem przypadku. Najcenniejsze dary nie mają wartości, jeśli nie są doskonalone. Formowanie szlachetnego charakteru to dzieło całego życia i musi być rezultatem sumiennego i wytrwałego wysiłku. Bóg stwarza możliwości. Sukces zależy od ich wykorzystania.
1: Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Chcę teraz porozmawiać o czymś, co cię zaskoczy. O suplementach. I to jest właśnie ten moment, do którego zmierzaliśmy od pierwszej części. Produkt, który uważasz za zdrowy, który kupujesz specjalnie, na który wydajesz pieniądze, bo ktoś w telewizji, w internecie, na opakowaniu powiedział ci, że tego potrzebujesz. Witamina A, retinol. Znajdziesz go w preparatach multiwitaminowych, w suplementach na skórę, na wzrok, na odporność. Jest na każdej półce, w każdej aptece. I w normalnych dawkach, tych, które dostajesz z jedzenia, jest absolutnie niezbędny. Marchewka, szpinak, bataty, fantastyczne źródła, żadnego ryzyka. Ale w formie suplementu, przy dawkach, które producenci chętnie pakują do kapsułek, retinol staje się toksyczny dla trzustki. Powyżej 10 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie, a wiele popularnych preparatów zbliża się do tej granicy, zaczyna się uszkodzenie komórek wydzielniczych. Nie natychmiast. Nie po jednej tabletce, ale systematycznie przy codziennym stosowaniu przez kilka miesięcy. I to jest ironia, którą muszę ci pokazać. Osoba, która bierze multiwitaminę dla zdrowia, sok pomarańczowy dla witamin i jogurt fit dla trawienia. Ta osoba w swojej najlepszej wierze robi trzustce więcej szkody niż ktoś, kto po prostu je normalnie i nie bierze nic. Ale czekaj, jest jeszcze jeden suplement, o którym muszę powiedzieć, bo ten jest modny, bardzo modny. Omega-3 w kapsułkach. Dobre tłuszcze, prawda? Wszyscy o nich trąbią. I sam kwas omega-3 jest rzeczywiście wartościowy. O tym porozmawiamy, kiedy będziemy mówić o tłuszczach. Ale kapsułka, którą kupujesz w aptece, ma datę ważności. I ma jednego wroga – utlenianie, jełczenie. Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazało, że ponad 50% testowanych suplementów omega-3 dostępnych na rynku było utlenionych powyżej dopuszczalnych norm. Połowa. A zjełczałe kwasy tłuszczowe nie są neutralne. Generują wolne rodniki, które atakują tkanki, a trzustka ze swoją delikatną strukturą jest jednym z pierwszych celów. Widzisz ten wzorzec? Sok, jogurt, suplement witaminowy, kapsułka z omega-3. Cztery produkty, które miały ci pomóc. Cztery produkty, które mogą cię niszczyć. I wiem, co teraz czujesz. Pewną bezradność. To co jest w ogóle bezpieczne? Obiecuję ci, odpowiem na to pytanie. Konkretnie, z listą. Ale jeszcze nie teraz, bo jest jeden temat, bez którego ta układanka nie będzie kompletna. Tłuszcze. Niesuplementowane. Te, które jesz codziennie. Na patelni, w maśle, w przekąskach. I tu czeka cię kolejne zaskoczenie. Bo nie wszystkie tłuszcze są wrogiem trzustki. Niektóre są jej najpotężniejszym sojusznikiem. Kluczowe pytanie brzmi, czy wiesz, które? Gdybym poprosił cię teraz o wymienienie najgorszego tłuszczu dla zdrowia, co byś powiedział? Masło? Smalec? Może olej palmowy? Większość ludzi odpowiada właśnie tak. I większość ludzi się myli, bo najgorszy tłuszcz, jaki możesz zafundować swojej trzustce, nie jest naturalny. Nie pochodzi ze zwierzęcia, nie pochodzi z rośliny, pochodzi z fabryki. I jest szansa, że zjadłeś go dzisiaj, nawet o tym nie wiedząc. Mówię o tłuszczach trans, a konkretnie o ich przemysłowej wersji. Powstają, kiedy olej roślinny jest poddawany procesowi częściowego utwardzania. Producenci robią to z jednego powodu, żeby tani, płynny olej zamienić w stały, stabilny tłuszcz o długim terminie przydatności. Idealny do ciastek, krakersów, gotowych ciast, margaryn, paluszków rybnych z zamrażarki. Tani, wygodny i niezwykle toksyczny. Dlaczego akurat trzustka cierpi najbardziej? Bo ten organ ma jedną cechę, która czyni go wyjątkowo bezbronnym. Komórki trzustki mają niezwykle aktywny metabolizm tłuszczowy. Potrzebują tłuszczów do budowy swoich błon komórkowych, tych delikatnych, precyzyjnych struktur, które decydują o tym, co wchodzi do komórki i co z niej wychodzi. Kiedy budujesz te błony z naturalnych kwasów tłuszczowych, wszystko działa jak należy. Przepuszczalność jest prawidłowa. Komórka oddycha, funkcjonuje. Ale kiedy w materiale budulcowym pojawiają się cząsteczki trans, masz problem, bo ich kształt przestrzenny jest inny niż naturalnych tłuszczów. Wyobraź sobie, że budujesz ceglany mur i co piątą cegłę ktoś podmienia na krzywo wyciętą. Mur stoi, ale jest nieszczelny.
niestabilny. Przepuszcza to, czego nie powinien i blokuje to, co powinno przechodzić swobodnie. Dokładnie to dzieje się z komórkami trzustki karmionymi tłuszczami trans. Błony stają się wadliwe. Enzymy nie są prawidłowo wydzielane. Sygnały hormonalne docierają z opóźnieniem albo nie docierają wcale. A badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że osoby spożywające najwięcej przemysłowych tłuszczów trans miały o 75% wyższe ryzyko rozwoju poważnych zmian w obrębie trzustki. 75 od ciastek i krakersów. Ale zanim wyrzucisz wszystkie tłuszcze z diety, zatrzymaj się, bo tu zaczyna się najbardziej niezrozumiała część tej historii. Nie wszystkie tłuszcze są wrogiem, niektóre są lekarstwem. Oliwa z oliwek extra virgin, ta prawdziwa, tłoczona na zimno, zielonkawa, gorzka w smaku, zawiera związek o nazwie oleokantal. I ten związek robi coś niezwykłego. Hamuje dokładnie te same szlaki zapalne, które aktywuje stres i alkohol. Działa, uwaga, na tej samej zasadzie co ibuprofen, ale bez skutków ubocznych dla trzustki. Wręcz przeciwnie, chroni ją. 3 łyżki stołowe dziennie wystarczą, żeby uzyskać mierzalny efekt ochronny. 3 łyżki. To tyle, ile potrzebujesz do sałatki. I jest drugie źródło, o którym muszę powiedzieć, bo w poprzedniej części mówiłem o zjełczałych kapsułkach omega-3. To był problem suplementu, nie samego tłuszczu. Kwasy omega-3 w naturalnej formie, w tłustych rybach morskich, w siemieniu lnianym, w orzechach włoskich są jednym z najpotężniejszych narzędzi ochrony trzustki. Działają przeciwzapalnie. Stabilizują błony komórkowe, poprawiają mikrokrążenie, to samo, które leki przeciwbólowe zaburzają. Ale jest haczyk i to poważny. Wszystko zależy od tego, jak przygotujesz te tłuszcze. Bo oliwa z oliwek na sałatce to jedno, oliwa na rozgrzanej patelni to zupełnie inna historia. Każdy tłuszcz ma coś, co nazywa się punktem dymienia, temperaturę, powyżej której zaczyna się rozkładać. I produkty tego rozkładu to nie są neutralne opary. To akroleina, substancja tak to leki przeciwbólowe zaburzają. Ale jest haczyk i to poważny. Wszystko zależy od tego, jak przygotujesz te tłuszcze. Bo oliwa z oliwek na sałatce to jedno, oliwa na rozgrzanej patelni to zupełnie inna historia. Każdy tłuszcz ma coś, co nazywa się punktem dymienia, temperaturę,

0: twoim domu unosi się akroleina. Wdychasz ją, połykasz z jedzeniem i ta substancja dociera do trzustki, gdzie wywołuje ostry stan zapalny mikroskopijnej tkanki. Jeden obiad, nic. 100 obiadów, mierzalne uszkodzenie. Jakie tłuszcze wytrzymują wysoką temperaturę? Rafinowany olej rzepakowy, punkt dymienia powyżej 230 stopni. Olej z awokado, jeszcze wyżej. A najgorszy wybór do smażenia? Olej słonecznikowy i olej kukurydziany. Popularne, tanie, stojące w co drugiej polskiej kuchni. Rozkładają się już przy temperaturach, które zwykła patelnia osiąga w ciągu 2 minut. Widzisz, jak to wszystko się łączy? Sok rano, który przeciąża trzustkę fruktozą. Posiłek wieczorem, kiedy organ już śpi. Kieliszek wina, który blokuje odpływ enzymów. Stres, który kurczy trzustkę bez twojej wiedzy. Tabletka, która zaburza mikrokrążenie. Suplement, który miał pomagać.
1: I teraz tłuszcz, który na patelni zamienia się w truciznę. 7 ciosów. Codziennie. I trzustka przyjmuje je w milczeniu. Aż do momentu, kiedy nie może już dłużej milczeć. I tu dochodzimy do tematu, o którym prawie nikt publicznie nie rozmawia, choć dotyka milionów ludzi. Palenie papierosów i trzustka. Bo ten związek jest tak silny i tak dobrze ukryty, że kiedy ci o nim powiem, zrozumiesz, dlaczego pewien objaw, o którym wspomniałem na samym początku, jest tak łatwy do przeoczenia. Zapytaj kogokolwiek na ulicy, co niszczą papierosy? Odpowiedź będzie natychmiastowa. Płuca. Może ktoś doda serce, może ktoś wspomni o gardle, ale trzustka? Nikt. Dosłownie nikt o niej nie powie. I to jest być może największa luka w świadomości zdrowotnej, z jaką się spotykam. Bo związek między dymem tytoniowym a trzustką nie jest marginalny. Nie jest pewnym dodatkowym ryzykiem. Jest ogromny i znany nauce od lat, ale z jakiegoś powodu kompletnie nieobecny w publicznej rozmowie. Dane mówią tak. Osoba paląca paczkę dziennie przez 10 lat ma 4-krotnie, nie 2-krotnie, nie 3-krotnie, 4-krotnie wyższe ryzyko najpoważniejszych zmian w obrębie trzustki niż osoba niepaląca. 4-krotnie. Dla porównania, w przypadku płuc ta proporcja jest zbliżona, ale o płucach mówią wszyscy, o trzustce cisza. Dlaczego dym jest tak toksyczny dla tego konkretnego organu? Odpowiedź leży w anatomii. Trzustka jest położona głęboko w jamie brzusznej, za żołądkiem, tuż obok jednego z największych naczyń krwionośnych w ciele, aorty brzusznej. Krew dociera do niej prosto z serca, szybko, pod dużym ciśnieniem. I ta krew niesie ze sobą wszystko, co wdychasz. W dymie tytoniowym zidentyfikowano ponad 7 tysięcy substancji chemicznych. Co najmniej 70 z nich to potwierdzeni kancerogeny. I te substancje, rozpuszczone we krwi, docierają do trzustki w ciągu kilkudziesięciu sekund od zaciągnięcia się papierosem. Kilkudziesięciu sekund. Zanim zdążysz wypuścić dym, nitrozoaminy już pracują wewnątrz twoich trzustkowych komórek. Uszkadzają ich materiał genetyczny, powodują mutacje. Jedna mutacja – nic. 20 – nic widocznego. 1000 – komórka zaczyna się dzielić w sposób niekontrolowany. Ale jest coś jeszcze gorszego niż bezpośrednia toksyczność. I tu wracamy do mechanizmu, który już znasz. Nikotyna. Ta substancja, od której jesteś uzależniony, ta, która sprawia, że sięgasz po kolejnego papierosa, ma bezpośredni wpływ na napięcie mięśniówki gładkiej. Obkurcza naczynia krwionośne. Wszystkie. W tym te maleńkie, mikroskopijne naczynia wewnątrz trzustki. To ten sam efekt, o którym mówiłem przy lekach przeciwbólowych. Spadek mikrokrążenia. Niedotlenienie komórek. Cicha śmierć tkanek. Ale nikotyna robi to silniej. Gwałtowniej. I powtarzalnie. Przy każdym papierosie. Kilkanaście razy dziennie. Dlatego palacze, którzy trafiają do szpitala z problemami trzustkowymi, trafiają średnio 7 lat wcześniej niż niepalący. 7 lat. 7 lat życia ukradzionego przez nawyk, o którego wpływie na ten organ nawet nie wiedzieli. I teraz pora zamknąć coś, co obiecałem ci na samym początku. Pamiętasz? Mówiłem o jednym objawie, jednym sygnale, który trzustka wysyła na długo przed katastrofą, a który ludzie mylą z czymś zupełnie innym. To ból w plecach. Tak, w plecach. Nie w brzuchu. W plecach. W okolicy między łopatkami lub w dolnej części odcinka piersiowego kręgosłupa. Tępy, niejasny, trudny do zlokalizowania. Pojawia się i znika. Nasilony po jedzeniu, szczególnie po tłustym posiłku. I co robisz? Idziesz do ortopedy. Albo kupujesz maść rozgrzewającą. Albo mówisz, pewnie mnie przewiało. I leczysz coś, co nie jest problemem z kręgosłupa.

0: słupem. Jest wołaniem o pomoc organu leżącego kilkanaście centymetrów od miejsca, w którym czujesz ból. Dlaczego ból trzustki promieniuje do pleców? Bo ten organ przylega tylną ścianą bezpośrednio do splotu nerwowego, gęstej sieci włókien, która biegnie wzdłuż kręgosłupa. Kiedy trzustka jest podrażniona, obrzęknięta, w stanie zapalnym, naciska na ten splot. I mózg odbiera sygnał bólowy, ale nie potrafi go precyzyjnie zlokalizować. Przypisuje go do pleców, bo stamtąd biegną najbliższe ścieżki nerwowe. To zjawisko ma swoją nazwę – ból rzutowany. I jest powodem, dla którego tysiące ludzi rocznie leczą się miesiącami na problemy z kręgosłupem, podczas gdy prawdziwa przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Teraz połącz to z paleniem. Palacz ma zwężone naczynia w obrębie trzustki. Ma cichy, przewlekły stan zapalny, o którym mówiliśmy przy stresie. Nikotyna go potęguje. Ma uszkodzone mikronaczynia. I ten stan zapalny, zbyt słaby na ostry ból brzucha, zbyt rozległy, żeby go zignorować, manifestuje się jako przewlekły, nawracający dyskomfort w plecach. Palacz idzie do fizjoterapeuty, robi masaże, bierze te same leki przeciwbólowe, które dodatkowo zaburzają mikrokrążenie trzustki. I koło się zamyka. Widzisz teraz, jak te wszystkie elementy tworzą jedną całość? Fruktoza rano, późny posiłek wieczorem, alkohol, stres, tabletki, suplementy, tłuszcze trans, papierosy i ból w plecach, który wszyscy leczą maścią. Każdy element z osobna wydaje się niewinny. Razem to oblężenie. Oblężenie organu, który nie potrafi krzyczeć. Ale jest więcej sygnałów, nie tylko ból w plecach. Trzustka wysyła ich co najmniej 5. Każdy inaczej zamaskowany. Każdy łatwy do zbagatelizowania. I każdy z nich to szansa. Szansa, żeby zareagować, zanim będzie za późno. O tych sygnałach za chwilę. Twoje ciało mówi do ciebie cały czas. Problem w tym, że mówi szeptem, a ty żyjesz w świecie, który krzyczy. O pierwszym sygnale już wiesz. Ból w plecach, zamaskowany, podstępny, leczony maściami i wizytami u fizjoterapeuty, podczas gdy prawdziwe źródło leży zupełnie gdzie indziej. Ale to dopiero początek alfabetu, którego trzustka używa, żeby się z tobą skomunikować. Zostały jeszcze 4 litery i każda z nich jest na swój sposób trudniejsza do odczytania niż poprzednia. Drugi sygnał, i tu cię proszę o szczerość, bo to jest temat, o którym ludzie nie rozmawiają, dotyczy tego, co widzisz w toalecie. Wiem, nieprzyjemny temat, ale ten temat może ci uratować życie, więc zostań ze mną. Kiedy trzustka zaczyna tracić zdolność produkcji enzymów trawiennych, a pamiętaj, że stres, alkohol i późne posiłki systematycznie tę zdolność obniżają, pierwszą ofiarą są tłuszcze. Bo tłuszcze są najtrudniejsze do rozłożenia. Wymagają najwięcej pracy enzymatycznej. Kiedy enzymów brakuje, niestrawiony tłuszcz przechodzi przez cały przewód pokarmowy i wychodzi z drugiej strony. I zostawia bardzo charakterystyczny ślad. Na co zwrócić uwagę? Na 3 cechy. Kolor, jaśniejszy niż zwykle, szarawy lub gliniany. Konsystencja, luźna, kleista, trudna do spłukania. I, to jest najbardziej charakterystyczne, tłusty połysk na powierzchni wody. Jakby ktoś wlał do toalety odrobinę oleju. Większość ludzi, kiedy to zauważa, myśli: zjadłem coś nieświeżego. Albo pewnie za dużo tłustego. I czeka, aż przejdzie. Czasem przechodzi, ale jeśli powtarza się regularnie, raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, to nie jest kwestia jednego posiłku. To trzustka mówi ci wprost: nie daję rady, nie mogę przetworzyć tego, co mi dajesz. I jeśli tego nie usłyszysz, następna wiadomość będzie już znacznie poważniejsza. Trzeci sygnał jest diabelnie podstępny, bo nie wygląda na problem z trzustką, wygląda na problem z wagą. Chudniesz, bez diety. Bez ćwiczeń, bez żadnego powodu. I na początku cieszysz się. Kto by się nie cieszył? O, kilogram mniej, może 2. Może nawet ktoś ci mówi: dobrze wyglądasz, schudłeś. I ty przyjmujesz to jako komplement, nie jako alarm. A tymczasem powód jest prosty i przerażający zarazem. Jeśli trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów, twoje ciało nie wchłania składników odżywczych z pożywienia. Jesz tyle samo co zawsze, może nawet więcej, bo czujesz ciągły głód, bo komórki wołają o energię, której nie dostają. Ale ta energia przechodzi przez ciebie tranzytem. Nie zostaje, nie buduje mięśni, nie odkłada się, po prostu znika. I ty chudniesz, nie dlatego, że spalasz tłuszcz, dlatego, że twoje ciało głoduje przy pełnym stole. Niewyjaśniony spadek masy ciała o więcej niż 5% w ciągu 6 miesięcy, bez zmiany diety i aktywności, to sygnał, który wymaga natychmiastowej uwagi. Natychmiastowej. Nie za miesiąc. Nie jak znajdę czas. Teraz. Czwarty sygnał pojawia się na skórze i jest tak subtelny, że przegapisz go, jeśli nie wiesz, czego szukać. Zwróć uwagę na kolor. Nie całego ciała, ale dwóch konkretnych miejsc. Białka oczu i skóra tuż pod oczami. Jeśli zauważysz delikatne, ledwo widoczne żółtawe zabarwienie, to nie jest zmęczenie. To nie jest efekt złego oświetlenia w łazience. To może być sygnał, że trzustka, a dokładnie jej głowa, ta część, która przylega do dwunastnicy, obrzękła na tyle, że zaczyna uciskać przewód żółciowy. Żółć, zamiast płynąć do jelit, cofa się do krwi i barwi tkanki. Na tym etapie mówimy o subtelnych zmianach. Tak subtelnych, że lustro w sztucznym świetle ich nie pokaże. Ale światło dzienne, tak. Stań przy oknie rano i przyjrzyj się sobie uważnie. Jeśli białka oczu mają odcień, którego wcześniej nie miały, nie ignoruj tego. I piąty sygnał. Ten jest najbardziej mylący ze wszystkich. I dotyczy czegoś, co większość osób po 50 traktuje jako normalną część starzenia się. Zmiana tolerancji na cukier.
1: Co to znaczy w praktyce? Zjadłeś obiad. Normalny, taki jak zawsze. I 2 godziny później czujesz nagłą, przytłaczającą senność. Niezwykłe zmęczenie po posiłku. Taką senność, która ciągnie cię na kanapę jak magnes. Oczy same się zamykają. Koncentracja spada do zera. I myślisz, no cóż, wiek. Tak to jest po 50. Nie, to nie jest wiek. To jest huśtawka glikemiczna. Gwałtowny skok poziomu glukozy, a potem równie gwałtowny spadek. I ten wzorzec, skok, spadek, senność, oznacza, że regulacja cukru we krwi zaczyna się psuć. A jedynym organem odpowiedzialnym za tę regulację jest trzustka. Kiedy słabnie, wahania stają się coraz gwałtowniejsze. Szczyty wyższe, spadki głębsze. Senność silniejsza. I jest w tym pułapka w pułapce. Bo co robi człowiek, który czuje spadek energii po posiłku? Sięga po coś słodkiego. Kawę z cukrem, ciastko, baton, żeby się doładować. I nakręca kolejny cykl. Kolejny szczyt, kolejny spadek. Kolejne przeciążenie trzustki. Codziennie. Kilka razy dziennie. 5 sygnałów. Ból w plecach, zmiana w toalecie, niewyjaśniona utrata masy, żółtawy odcień skóry i oczu, senność po posiłkach. Każdy z osobna, łatwy do zbagatelizowania. Każdy wygląda jak coś innego. Ale jeśli masz 2 z tych 5 jednocześnie, to nie jest przypadek. To trzustka mówi do ciebie tak głośno, jak potrafi. Rozumiem, że to wszystko może brzmieć przytłaczająco. Przez ostatnie 8 części pokazywałem ci jedno zagrożenie za drugim. Fruktoza, zegar biologiczny, alkohol, stres, leki, suplementy, tłuszcze, papierosy. Mogło ci się wydawać, że nie ma wyjścia, że wszystko jest niebezpieczne, że trzustka jest skazana. Nie jest. I to jest najlepsza wiadomość, bo w przeciwieństwie do wielu innych organów, trzustka reaguje na zmiany nawyków szybko. Nie w ciągu lat, w ciągu tygodni. Wystarczy, że zrobisz kilka konkretnych rzeczy i zrezygnujesz z kilku innych, a ten mały, 75-gramowy organ zacznie wracać do formy. Dam ci plan. Dzień po dniu. Bez filozofii, bez ogólników. Gotowy? Teraz odwracamy scenariusz. Koniec z diagnozą. Czas na receptę. Konkretną. Taką, którą możesz wdrożyć jutro rano. I nie mówię o rewolucji. Mówię o 30 dniach, które mogą zmienić trajektorię twojego zdrowia na następne 20 lat. Zaczynamy od rana. I zaczynamy od tego, czego nie robisz. Nie pijesz soku. Żadnego. Przez 30 dni. Zamiast tego, jeśli chcesz owoce, jesz je w całości. Ze skórką, z miąższem, z błonnikiem. Pomarańcza, jabłko, garść jagód. Twoja trzustka dostaje ten sam smak, te same witaminy, ale z hamulcem, który chroni ją przed uderzeniem fruktozy. To jedna zmiana, a różnica jest fundamentalna. Śniadanie jesz między 7 a 9. To okno, w którym twoja trzustka pracuje z najwyższą precyzją. I to śniadanie powinno zawierać 3 elementy. Białko, tłuszcz i błonnik. Jajka na miękko z awokado i pełnoziarnistym pieczywem. Albo twarożek z siemieniem lnianym i orzechami włoskimi. Albo owsianka na wodzie z łyżką masła orzechowego i cynamonem. Cynamon, nawiasem mówiąc, poprawia wrażliwość komórek na sygnały hormonalne trzustki. Pół łyżeczki dziennie wystarczy. Dlaczego te trzy elementy? Bo białko i tłuszcz spowalniają wchłanianie glukozy, a błonnik daje trzustce czas na przygotowanie odpowiedniej porcji enzymów. Zamiast alarmu – spokojny start. Zamiast trybu awaryjnego – tryb optymalny. Obiad między 12 a 15 to szczyt wydajności trawiennej. Tutaj możesz sobie pozwolić na największy posiłek dnia. I tutaj wprowadź jedną zasadę, która zmieni wszystko. Kolejność jedzenia. Nie żartuję, to ma znaczenie. Zacznij od warzyw, surówki, sałatki, czegokolwiek bogatego we włókna. Potem białko, ryba, drób, rośliny strączkowe. Na końcu węglowodany, ziemniaki, ryż, kasza. Ta sekwencja sprawia, że glukoza wchłania się do 40% wolniej niż przy odwrotnej kolejności. 40%. Od samego przestawienia porządku na talerzu. I tu jedna rzecz, którą obiecałem. Tłuszcz do gotowania. Na patelni używaj rafinowanego oleju rzepakowego albo oleju z awokado. Na sałatkę oliwę extra virgin. 3 łyżki stołowe dziennie. Na surowo, nigdy podgrzewaną. Masło. Tak, zwykłe masło jest lepszym wyborem do smażenia niż większość olejów roślinnych, które masz w szafce. A olej słonecznikowy z patelni znika. Od dzisiaj. Bezapelacyjnie. Kolacja. I tu jest zasada, która wymaga dyscypliny, ale daje największy zwrot. Ostatni posiłek dnia jesz najpóźniej o 18:00. Lekki, mały. Zupa krem z dyni, sałatka z pieczonym burakiem i kozim serem. Gotowane warzywa z humusem. Nic ciężkiego, nic tłustego i nic po tej godzinie. Dajesz trzustce minimum 12 godzin odpoczynku do następnego śniadania. 12 godzin ciszy, regeneracji, porządkowania. W pierwszym tygodniu będzie ci trudno. Wieczorem poczujesz głód. To normalne. Twoje ciało jest przyzwyczajone do późnych posiłków i będzie się upominać. Nie ulegaj. Po 7 do 10 dniach głód wieczorny zniknie. Twój zegar biologiczny się przestawi i zaczniesz zauważać coś ciekawego. Budzisz się bardziej wypoczęty, bo trzustka, która nie pracuje w nocy, nie produkuje nadmiaru hormonów, które zaburzają sen. Teraz. Alkohol. Wiem, że nie chcesz tego słyszeć, ale daję ci wyzwanie. 30 dni bez ani jednej kropli. Nie mówię nigdy więcej. Mówię miesiąc. Daj swojej trzustce miesiąc, żeby odbudować to, co alkohol systematycznie niszczy. Po 30 dniach sam zdecydujesz, jak chcesz żyć dalej. Ale podejmij tę decyzję z pozycji wiedzy, nie nałogu. Stres. Nie powiem ci medytuj, bo wiem, że połowa z was przewróci teraz oczami. Powiem ci coś prostszego. Oddychaj. 7 sekund wdechu przez nos, 11 sekund wydechu przez usta. 5 powtórzeń. Zajmuje to 1,5 minuty. I te 1,5 minuty obniża poziom kortyzolu mierzalnie o 15 do 20% w ciągu kwadransa. Rób to przed każdym posiłkiem. Przed śniadaniem, przed obiadem. Nie wymaga maty, aplikacji ani guru. Wymaga 90 sekund i twojej świadomej decyzji. Suplementy. Przejrzyj to, co bierzesz. Jeśli w twoim preparacie multiwitaminowym jest retinol powyżej 5000 jednostek międzynarodowych, odłóż go. Jeśli bierzesz kapsułki omega-3, powąchaj je. Jeśli czujesz rybny, zjełczały zapach, wyrzuć. Lepiej zjedz 2 porcje tłustej ryby morskiej tygodniowo, makreli, sardynek, śledzia, niż połykać utlenione kapsułki. Leki przeciwbólowe. Nie mówię ci, żebyś przestał je brać. Mówię, nie bierz ich odruchowo. Ból głowy? Najpierw szklanka wody. Odwodnienie powoduje 70% bólów napięciowych. Dopiero potem, jeśli nie przejdzie, tabletka. I nigdy na pusty żołądek. I wreszcie. Badania. Raz w roku proś o pełny panel metaboliczny z uwzględnieniem lipazy i amylazy. To 2 proste parametry, które pokazują, jak radzi sobie trzustka. Większość standardowych badań krwi ich nie obejmuje. Musisz o nie poprosić. To 5 minut rozmowy i jedno dodatkowe nakłucie. A może ci dać lata przewagi nad problemem, którego jeszcze nie czujesz. Posłuchaj. Wiem, że to dużo informacji. Wiem, że siedzisz teraz z głową pełną faktów, zasad, mechanizmów. Ale chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Tylko jedną. Jeśli reszta ci się rozmyje. Trzustka nie krzyczy. Szepcze. I albo nauczysz się słuchać, albo usłyszysz ją dopiero wtedy, kiedy będzie za późno. Masz 30 dni. Zrób z nimi coś dobrego. Nie dla mnie. Dla siebie. Dla ludzi, którzy cię kochają i chcą cię mieć obok jak najdłużej.

Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.